Cię mogło, będzie mi obli. Na czas jest tak, nie? Jedą mi upalę, tu i siuga lagrima.